0: se refuse.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Refuse
1: de la prière. Amen. Oh yeah, mon affaire na yo. Oh yeah, mon alibala na yo. Oh yeah, mon santé na yo. Oh yeah, mon affaire banana yo. Oh yeah, mon. Ya mon na yo mon.